0: mutujo
1: ugenda kumbulira bwe bagamba nti ali mwaka alukomera akachi
0: akalukomera kabera akasu akalukomera akajanja so banonde
1: mulimu akalukomera
2: masinya londa kamulonde mchukule mangatema
3: sebo mubamu obuka obuluma
1: nda akalukomera kabaka sasa anu
0: babutwa
1: sasa anu
0: babutwa
1: ngira mba komyao
4: kale netubera nga tuchakutwala era nga tuli wamu nawe